Mazi damanagi woka kanyu wo na matot. Mazi damanagi woka kanyu numari. Rikimare manu kisu inle miwa. Murunama raka koli malila.

na chichimi kavakani asini hua ya na vikalani hiku na kwasa kwasa. Nechele mara ya oitora jinsa 7 minuto, jiwara tanu na raro, sawo sisulu ni mitala saa 10 na tanu na 2.

owanai osiselo thola nachengerowani ngaonenai nenemerau imukumo thilo nkachikelanowani ola Mr. Ama onito owani